0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa we czwartek 9 lipca na antenie LRT Klasyka. Dlaczego właśnie dzisiaj warto wracać do historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów? O tym rozmawiamy z producentką wykonawczą filmu Rzeczpospolita Koniec i początek, Teresą Rożanowską, która opowiada o kulisach powstawania tej polsko-litewskiej koprodukcji i znaczeniu filmu dla współczesnych widzów. Jak z pasji do kwiatów stworzyć rozpoznawalną markę i dlaczego klasyczne czerwone róże nie zawsze są najlepsze?

0: naszym wyborem. W pierwszej części cyklu o tym rozmawiamy z Sebastianem Reichenbachem, założycielem studia florystycznego Reichenbach Flowers, który udowadnia, że florystyka może być prawdziwą sztuką. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Litwa wzmacnia swoje zaangażowanie w rozwój wspólnych zdolności obronnych NATO. Razem z 10 państwami sojuszniczymi przystąpiła do jednego z najważniejszych projektów modernizacyjnych sojuszu, którego celem jest unowocześnienie systemów rozpoznania, obserwacji i wczesnego ostrzegania. Inwestycja ma zwiększyć zdolność NATO do szybkiego wykrywania zagrożeń i skuteczniejszego reagowania na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Jak poinformowało litewskie Ministerstwo Ochrony Kraju, NATO planuje zakup do 10 nowoczesnych samolotów rozpoznawczych SAB Global Eye. Wartość całego projektu szacowana jest na około 5 miliardów euro, a pierwsze maszyny mają trafić do sojuszu w latach 2030-2031. Zastąpią one wykorzystywane obecnie samoloty wyposażone w system wczesnego ostrzegania i dowodzenia AVACS, które od lat stanowią jeden z filarów systematycznego bezpieczeństwa NATO. Nowe samoloty Global Eye dysponują znacznie szerszymi możliwościami obserwacyjnymi. Potrafią wykryć i śledzić cele w powietrzu, na morzu i lądzie, a także identyfikować nowoczesne zagrożenia, takie jak roje dronów, pociski balistyczne czy rakiety manewrujące. Mogą również pełnić funkcję centrum dowodzenia oraz przekazywania łączności podczas operacji wojskowych. Litewskie Ministerstwo Ochrony Kraju podkreśla, że udział w tym projekcie ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa kraju i całego regionu, zwłaszcza w obliczu rosnących zagrożeń na wschodniej flance NATO. Na Litwie rozpoczyna się kolejny ważny etap likwidacji elektrowni atomowej w Ignalinie. Spółka odpowiedzialna za proces wycofania obiektu z eksploatacji ogłosiła międzynarodowy przetarg o wartości 400 milionów euro na demontaż rdzeni obu reaktorów. To jedno z najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć technicznych w historii litewskiej energetyki. Jak podkreśla pełniący obowiązki ministra energetyki Žygimantas Vaičiūnas, Litwa będzie pierwszym krajem na świecie, który całkowicie zdemontuje reaktory typu RBMK, takie same, jakie pracowały niegdyś w elektrowni w Czarnobylu. Zdobyte podczas tego procesu doświadczenie może w przyszłości posłużyć jako wzór dla podobnych projektów realizowanych w innych państwach. Zgodnie z planem, realizacja inwestycji potrwa około 16 lat od momentu podpisania umowy z wykonawcą. Demontaż reaktorów to jeden z kluczowych i najbardziej wymagających etapów wygaszenia Ignalińskiej Elektrowni Atomowej, który ma zakończyć wieloletni proces bezpiecznego wycofania obiektu z eksploatacji i zabezpieczenia materiałów radioaktywnych. Możliwa stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce budzi duże zainteresowanie również na Litwie. Minister obrony Roberta Skounas uważa, że jeśli Waszyngton zdecyduje się na trwale rozmieszczenie żołnierzy w Polsce, będzie to także dobry sygnał dla państw bałtyckich. Jego zdaniem można oczekiwać podobnych decyzji dotyczących Litwy. Przypominamy, że w ubiegłym tygodniu doradca prezydenta Polski Karola Nawrockiego poinformował o zgodzie Białego Domu na stałą obecność wojsk USA w Polsce. Obecnie stacjonuje tam około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, jednak większość z nich pełni służbę w systemie rotacyjnym. Minister Kaunas podkreślił, że przegląd rozmieszczenia sił USA w Europie dobiega końca, dlatego w najbliższych tygodniach należy spodziewać się konkretnych decyzji dotyczących przyszłości amerykańskiej obecności wojskowej w regionie. Szef litewskiego resortu obrony poinformował również, że rozmawiał w tej sprawie z dowódcą sił NATO w Europie, generałem Aleksusem Grynkiewiczem oraz przedstawicielami administracji Stanów Zjednoczonych. Jak zaznaczył, z tych rozmów płyną pozytywne sygnały. Litwa deklaruje gotowość do przyjęcia nawet 1,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy. Od 2019 roku USA regularnie wysyłają na Litwę swoje bataliony, a po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w Ukrainie rotacyjna obecność wojsk amerykańskich została utrzymana w sposób ciągły. Dzisiaj przypada 38. rocznica jednego z najważniejszych wydarzeń na drodze Litwy do odzyskania niepodległości. To właśnie tego dnia ruch na rzecz przebudowy Litwy Sąjūdis zgromadził się w wileńskim parku Zakręt. Ponad 100 tysięcy osób na pierwszym tak wielkim wiecu obywatelskim w historii odradzającego się państwa. Uczestnicy spotkania witali delegatów, którzy wrócili z konferencji Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w Moskwie. Wśród nich byli znani działacze Sąjūdisu, których udział w obradach postrzegano jako próbę przeprowadzenia zmian od wewnątrz systemu. Podczas wiecu otwarcie mówiono o suwerenności Litwy, demokratyzacji państwa, ochronie środowiska oraz potrzebie przywrócenia historycznej sprawiedliwości, tematach, które jeszcze kilka lat wcześniej pozostawały tabu. Historyk Kęstutis Bartkiewicz w rozmowie z LRT Klasyka podkreśla, że wiec w parku Zakręt stał się przełomowym momentem dla litewskiego społeczeństwa. Jego zdaniem dodał odwagi tysiącom mieszkańców w całym kraju, zachęcając ich do aktywnego angażowania się w życie publiczne i otwartego wyrażania poglądów. Wydarzenie to uznawane jest dzisiaj za jeden z kamieni milowych na drodze Litwy do odzyskania niepodległości w 1990 roku. Nie planował otworzyć kwieciarni z dnia na dzień. Wszystko zaczęło się od niewielkiego stoiska z kwiatami, pierwszych zamówień i pomysłów, które dojrzewały przez lata. Dzisiaj Reichenbach Flowers to jedno z najbardziej charakterystycznych studiów florystycznych w Wilnie. Znane z autorskich kompozycji i nieszablonowego podejścia do kwiatów. W rozmowie z Sebastianem Reichenbachem pytamy o początki jego drogi, inspiracje, proces tworzenia bukietów oraz o to, dlaczego. Jego zdaniem florystyka to znacznie więcej niż układanie kwiatów. Rozmawiamy także o stereotypach związanych z kwiatami, gustach klientów oraz o tym, jak znaleźć równowagę między sztuką a prowadzeniem własnego biznesu.
1: Czy pamiętasz moment, w którym pomyślałeś, chcę stworzyć własną kwiaciarnię i co było tym impulsem?
2: Tak naprawdę to takiego momentu raczej może i nie było, bo to wszystko działo się tak krok po kroku. I jak na dzisiaj pamiętam, to że chyba pierwsze myśli były jeszcze w szkole, w czasach szkolnych, kiedy byłem w 11-12 klasie. No i po prostu były pomysły, które dotyczyły właśnie sprzedawania kwiatów, układania, dekorowania. Były jakieś wizje, jakieś pomysły. Właśnie od tego wszystko się zaczęło. No i w tam 12 klasie pamiętam, że podjąłem pierwsze próby właśnie sprzedawania, dekorowania, właśnie tworzenia czegoś nowego. Owszem, dużo błędów zrobiłem, ale to wszystko zaczęło się od wtedy. No, szkołę skończyłem już chyba z 10 więcej lat temu. No to i to wszystko tak i działo się, że to było krok po kroku. Później byli właśnie jakieś pierwsze sprzedaży. Pierwsze sprzedaży wyglądali tak, że po prostu gdzieś w mieście stół, kilka wiader i tak po prostu sprzedawało się. Później pierwsze zamówienia na przykład na śluby, na jakieś święta, na dekorowania. No i krok po kroku właśnie do tego doszło. Więc nie było to tak, że pewnego dnia obudziłem się, powiedziałem, że o, dzisiaj otworzę studio florystyczne czy kwieciarnię. Nie, to wszystko było bardzo organicznie i było bardzo dużo pracy i to wszystko było tak rozciągnięte w czasie, tak chyba, tak jak i mówiłem, że to tak przez 10 lat wszystko się formowało.
1: Gdyby miałeś opowiedzieć historię Reichenbach Flowers w trzech bukietach, jakie byłyby ich cechy i co symbolizowałyby poszczególne etapy tej drogi?
2: Bardzo dobre pytanie, bo to pytanie jeszcze przed wywiadem jakoś padło mi w oko i tak się zastanowiłem i tak szczerze powiem, że tak do końca takiej odpowiedzi nie mam. Ale może tak spróbuję w jednym bukiecie, że gdyby tak opisać w ogóle historię i w ogóle Reichenbach Flowers w jednym bukiecie, to naprawdę ten bukiet nie jest taki klasyczny i nie jest na pewno z róż, jest taki bardzo asymetryczny, bardzo powiedzmy tak trochę krzywy, nie ma jakichś równoległych form i naprawdę jest w takich kolorach może bardziej ciemnych i z bardzo jaskrawymi akcentami, czyli żeby odzwierciedlał właśnie i te kolorowe strony i ciemne strony.
1: Skąd wzięło się motto banalności nie? Czy był jakiś konkretny moment lub doświadczenie, które sprawiło, że stało się ono fundamentem marki?
2: A tak naprawdę z tym banalnością nie, to nie jest zupełnie motto. Na

0: naszej marki. Opowiem może tak wkrótce tą historię, skąd to się w ogóle się rodziło, bo tak naprawdę to jest plakat, który wisi po prostu na naszej elewacji naszego sklepu. No i te plakaty są czas od czasu mieniane, po prostu mieniamy ich tam w zależności od, nie wiem, od nastroju, od pory roku i po prostu kiedy nam się chce. No i do tego wisiały takie obrazy, które bardziej odzwierciedlały takie kwiaty polne, coś naturalnego. No a później zastanowiłem się, że chcę bardziej coś, raczej bardziej przedstawić dla widza, czyli dla konsumenta jakąś taką naszą filozofię, żeby po prostu konsument zrozumiał, o co chodzi, czy jaki jest nasz pogląd i może choć jakiś wstępnie rozumiałby naszą filozofię. No i jako, że w naszym studiu, w naszej kwieciarni chyba nikt nie znajdzie, tak jak na zdjęciu, tych róż w folii przezroczystej, no to właśnie postanowiłem, że zrobię taki obraz, taki szyld, którym po prostu przekreślę te róże i napiszę, że banalności nie. No, żeby po prostu człowiek rozumiał, że takich rzeczy tutaj nie mamy, no, że tu są trochę inne, trochę nie takie klasyczne, bo ja nie jestem przeciwko tej banalności, no czyli ta banalność to raczej to jest klasyka, ale no my robimy trochę inną klasykę i to właśnie po prostu tak, żeby zwrócić uwagę, żeby konsument zrozumiał, o co tutaj chodzi po prostu.
1: Co według ciebie jest dzisiaj największą banalnością we współczesnej florystyce?
0: To chyba tak, powiedzmy tak, że, ale to tylko tak moje subiektywne zdanie, to raczej krągłe bukiety z róż, róże. Owszem, tak jak ja już i mówiłem, że to jest, no, ktoś powie, że to klasyka. No, nie będę się sprzeczał, tak, to klasyka, no, ale ta klasyka równa się banalność. No, to czyli klasyką to można było nazywać lat, no, nie wiem, tam 20 temu, bo naprawdę to była klasyka, która nadawała się po prostu na każdy wypadek w życiu. Teraz po prostu gusty się mieniają, potrzeby się mieniają, ludzie też żyją różnymi tendencjami, te tendencje tak samo mieniają się z dnia na dzień. No i po prostu, wkrótce mówiąc, to tak, to takie krąg bukiety, no i te róże, to raczej jest taka dzisiejsza banalność. Dodam tylko jeszcze, że może te róże, oni staną się znowu, powiedzmy tak, tą niebanalnością po upływie jakich, no, 5 lat, bo to wiadomo, to wszystko jest cykliczne, no.
1: Patrząc na twoją kompozycję, można odnieść wrażenie, że bardziej przypominają dzieła sztuki niż klasyczne bukiety. Czy czujesz się bardziej florystą, projektantem czy artystą?
0: Dobre pytanie. Tak naprawdę powiem szczerze, że ja w tej branży to muszę być, no, wszystkim naraz. I florystą, i artystą, i przedsiębiorcą, i księgowym, i sprzątaczką, i wszystkim naraz po prostu, bo wiadomo, wykonuję mnóstwo prac naraz, więc także tworząc jakieś dzieło sztuki, tak naprawdę, tworząc jakiś bukiet, tak samo nie mogę go tworzyć po prostu tak jak chcę, więc muszę uwzględnić budżet klienta, możliwości po prostu, i więc muszę to wszystko obmyśleć, ułożyć wszystko w głowie i wtedy coś stworzyć, więc nie mogę kierować się tylko tym, że chcę robić tak, jak chcę robić. No, nie, jest mnóstwo naprawdę czynników, o których muszę pamiętać, które muszę uwzględnić, więc to właśnie odpowiadając na te pytanie, muszę być naprawdę wieloma osobami naraz po prostu.
1: Jak wygląda proces tworzenia nowego bukietu od pierwszego pomysłu do gotowej kompozycji?
0: O, proces tak naprawdę jest bardzo długi, bo wszystko się zaczyna chyba jeszcze gdy każdego tygodnia, gdy przechodzę aukcje, w tych aukcjach właśnie kupuję kwiaty, więc właśnie tutaj wszystko się zaczyna, bo robię tak, powiedzmy, taką selekcję, które właśnie będę sprzedawał przez najbliższy tydzień. Później, gdy kwiaty już dotrą do mnie, czyli mam surowiec i materiał, z którym pracuję. I chyba najważniejszy czynnik to muszę uwzględnić, co klient chce. Więc muszę go wypytać i po prostu wyciągnąć z niego na tyle dużo informacji, żeby powiedział, dla kogo to jest bukiet, na jaką okazję, jak on go wyobraża, bo przecież każdy konsument, który właśnie przychodzi do nas kupować kwiat, więc ma jakąś wizję i jakieś potrzeby. Więc muszę po prostu wyczerpać tą informację z jego i dalej chyba najważniejszy czynnik to jest budżet. Bo wiadomo, można bukiet zrobić za 30 euro, można za 130, no i tam i tak dalej. Więc muszę naprawdę wiedzieć, chociaż może to jest pytanie nie do końca etyczne takie, żeby zadawać każdemu, ile jest gotowy płacić i tak dalej, ile może pozwolić, ale tym niemniej muszę wiedzieć właśnie, ile po prostu gotowy jest za to zapłacić, bo od tego zależy po prostu i wielkość, i rozmiar, i w ogóle skład właśnie tego bukietu.
1: Czy inspiracja przychodzi spontanicznie, czy raczej jest efektem świadomych poszukiwań? I gdzie najczęściej jej szukasz?
0: Tak naprawdę to inspiracja chyba ciągle żyje we mnie. dlatego że tą inspirację pobieram tak z życia codziennego. No, to można mówić, że czasami to z jakichś filmów, które oglądam, czasami z tych samych socjalnych sieci, także z architektury, naprawdę z mnóstwo różnych dziedzin ta inspiracja przychodzi. Więc każdy dzień jakiś mały element pobieram, no a później to jakoś układam w całość i właśnie kiedy tworzę bukiet, właśnie tymi kieruję się, właśnie tymi elementami, które żyją po prostu w mojej głowie. No i tak to właśnie jest. Więc krótko mówiąc, ta inspiracja po prostu ciągle we mnie żyje i ciągle ją pobieram po prostu z różnych dziedzin.
1: Jakie znaczenie mają dla ciebie kolory? Czy układając bukiet myślisz bardziej o emocjach czy o estetyce?
0: Bardzo dobre pytanie i chyba jedno z moich ulubionych, bo tak naprawdę to bardzo lubię kolory i bardzo co dla mnie znaczą, bo a mówiąc o tym, czy kieruję się tą kolorystyką czy emocjami, to powiem tak, że kieruję się raczej tylko kolorami, dlatego że jeżeli prawidłowo ułożę kolory, to właśnie te kolory i ten bukiet pobudzą emocje, czyli kolory równa się emocje, bo jeżeli będę kierował, bo gdybym kierował się tylko emocjami, no to raczej nic by z tego nie było, ale prawidłowo jest tak, że kierować się i układać kolory tak, żeby pobudzali emocje właśnie konsumenta. No.
1: Czy zdarza się, że kwiaty narzucają własny kierunek kompozycji i efekt końcowy wygląda zupełnie inaczej niż początkowy plan?
0: Tak naprawdę taki jest, więc w tej branży musimy nie tak dużo właśnie opierać się o teorię, bo teoria może być jedna, a praktyka zupełnie druga. Więc powiem, że w tej branży, w branży kwiatowej i właśnie to, co my robimy, prawidła dyktują kwiaty. Cały czas, więc oni mówią, ile będziemy musieli pracować, jak długo będziemy musieli pracować, jak długo spać i tak dalej, i tak dalej. Więc wiadomo, że to nie jest taki towar, który możemy po prostu położyć na półkę i zaczekać tam rok czasu i sprzedać. Po upływie jakiegoś czasu. Nie, to jest naprawdę to jest towar, który ma bardzo krótki termin ważności, więc robiąc nawet, gdy przychodzimy te aukcje, gdy kupujemy kwiaty, musimy na tyle tak wszystko dobrze wyliczyć i na tyle tak przeczuć, czyli raczej nawet przedwidzieć, żeby sprzedać tą ilość, nie trzymać tej ilości dość długo, bo wiadomo, że te kwiaty jadą dość daleką drogę do nas, wtedy są u nas i potem, gdy konsument już nabywa te kwiaty, on też chce, żeby oni u niego tydzień, dwa też by przestali w wazie. Więc musimy naprawdę działać bardzo sprytnie, bardzo szybko i podstosowywać się tylko pod kwiaty, więc tak to jest.
2: O florystyce rozmawialiśmy z Sebastianem Reichenbachem. Przenosimy się za granicę. Rosja wstrzymuje eksport oleju napędowego. Decyzja zapadła w czasie, gdy Ukraina nasila ataki na rosyjską infrastrukturę naftową, a kolejne uderzenia wymierzone są w rafinerie i magazyny paliw. Eksperci zwracają uwagę, że ruch Moskwy może odbić się nie tylko na rosyjskim rynku, ale również wpłynąć na światowe ceny paliw. Rosyjskie władze poinformowały, że zakaz eksportu diesla będzie obowiązywał do końca lipca. Oficjalnie ma on zwiększyć dostępność paliwa na rynku krajowym po uszkodzeniach spowodowanych ukraińskimi atakami. Według zapowiedzi Moskwa planuje także rozpocząć import części produktów naftowych oraz zwiększyć produkcję paliw niższej jakości. Rosja pozostaje jednym z największych eksporterów oleju napędowego na świecie, odpowiadając za około 1/10 globalnej produkcji. Choć Unia Europejska nie importuje już rosyjskiego diesla bezpośrednio, ograniczenie eksportu może wpłynąć na sytuację na światowych rynkach i przełożyć się na wzrost cen. Równocześnie trwają wzajemne ataki. Minionej nocy Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy około 100 dronów oraz 2 rakiety balistyczne. W wieczornym ataku na obiekt cywilny w Odessie zginęły 4 osoby, a 6 zostało rannych. Z kolei rosyjska obrona przeciwlotnicza poinformowała o zestrzeleniu około 100 ukraińskich dronów. Według rosyjskich władz celem ukraińskich uderzeń były m.in. 2 magazyny ropy naftowej w obwodach Twerskim i Stawropolskim. Szczyt NATO w Ankarze dobiegł końca, choć jeszcze przed rozpoczęciem spotkania prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ostro krytykował część sojuszników. Ostatecznie przywódcy państw członkowskich zakończyli obrady z deklaracją jedności i potwierdzeniem wspólnych zobowiązań wobec bezpieczeństwa całego sojuszu. Jak podkreślił sekretarz generalny NATO Mark Rutte, ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa należy traktować jako element dyskusji między sojusznikami. W przyjętej deklaracji państwa NATO ponownie potwierdziły zobowiązanie do wzajemnej obrony wynikające z artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, wsparcie dla Ukrainy oraz uznali Rosję za nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Liderzy zgodzili się także kontynuować zwiększanie wydatków na obronność, aby bardziej równomiernie podzielić odpowiedzialność za bezpieczeństwo sojuszu. Jak relacjonuje korespondent LRT z Ankary, podczas zamkniętych obrad Donald Trump nie poruszał już kwestii Grenlandii ani wojny z Iranem, choć wcześniej publicznie krytykował sojuszników również w tych sprawach. Część przywódców, w tym prezydent Litwy Gitanas Nausieda oraz kanclerz Niemiec, przyznali, że pozytywny ton wystąpienia amerykańskiego prezydenta był dla nich zaskoczeniem. Mimo bardziej optymistycznych nastrojów po zakończeniu szczytu, dyplomaci zaznaczają jednak, że przyszłość relacji w NATO nadal będzie zależeć od dalszych działań administracji Donalda Trumpa. Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje bardzo napięta. Choć jeszcze wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump mówił, że rozmowy z Iranem nie mają sensu, dzisiaj poinformował, że to właśnie Teheran zwrócił się do niego z propozycją zawarcia porozumienia. Jak dotąd irańskie władze nie potwierdziły tych doniesień. Amerykański prezydent złożył tę deklarację po powrocie ze szczytu NATO w Ankarze. Jego słowa padły po kolejnej nocy wzajemnych ataków Stanów Zjednoczonych i Iranu. Obie strony przeprowadziły dziesiątki uderzeń, koncentrując działania wokół strategicznie ważnej cieśniny Ormus. Według irańskich mediów w wyniku nocnych amerykańskich ataków zginęły 3 osoby. Konflikt w regionie nadal budzi obawy o bezpieczeństwo międzynarodowej żeglugi oraz stabilność światowych dostaw ropy naftowej. Do wydarzeń odniósł się również minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys. W rozmowie z Žinių Radijas podkreślił, że działania militarne na Bliskim Wschodzie mają bezpośredni wpływ także na bezpieczeństwo Europy. Jego zdaniem zagrożenie związane z irańskim pogromem nuklearnym dotyczy nie tylko państw regionu, ale również krajów bałtyckich i całego kontynentu. Dlatego rozwój sytuacji jest uważnie monitorowany przez sojuszników z NATO. Film Rzeczpospolita, koniec i początek to nie tylko opowieść o wspólnej historii Polski i Litwy, ale także efekt wyjątkowej współpracy dwóch publicznych nadawców. W pierwszej części rozmowy z producentką wykonawczą Teresą Rożanowską rozmawiamy o tym, jak narodził się projekt, dlaczego jego premiera odbywa się dopiero teraz oraz jakie znaczenie ma ta produkcja dla współczesnego odbiorcy.
1: Skąd narodził się pomysł, by właśnie teraz opowiedzieć historię Rzeczpospolitej Obojga Narodów? Co przekonało panią, że ten temat ma dzisiaj szczególne znaczenie dla widzów?
3: No to są wieczne chyba, że tematy. Tym bardziej, że film już był zakończony chyba 2 lata temu, czy nawet 3, bo czas szybko leci. I teraz tylko jest jego premiera, co dotyczy tematu. To jak mówiłam, on jest wieczny, nas zawsze ciekawi, nas obchodzi i... Bardzo, bardzo liczymy, że przeszła nasza historia jest bardzo pouczająca nawet dzisiaj. Kwestia autorów Piotra Kornebisa przede wszystkim. On jest autorem scenariusza. Reżyserem był Cyprian Demianiuk, ale Piotr naprawdę można go nazwać takim głównym autorem tego filmu, jak i innych, bo to był cały cykl, że to właśnie ten film zamyka ten cały cykl, to jest to ostatnia część. Ja myślę, że warto właśnie też mówić o całym cyklu. Co dotyczy strony gdyskiej, to To była inicjatywa telewizji polskiej i litewskiej i to też strasznie cieszyło, ponieważ w nasze dni to produkcja między telewizjami publicznymi polskiej Litwy jest absolutną rzadkością. Po prostu tego nie ma. Dlatego to niezwykle cieszyło i moja rola w tym projekcie była producenta wykonawczego. Moim zadaniem było znaleźć, zadecydować o rozmówców litewskich, ktoś z historyków by najbardziej pasował dla nas. Filmowaliśmy trzecią część o romantyzmie, jak ten film, który się nazywał Żywią. To też chodziło o muzykę. To też było niezwykle piękny odcinek, gdzie było dużo muzyki i też muzyki litewskiej. Dlatego to była jedna przyjemność. Piotr ma niezwykle dobre rozeznanie historii, ma właściwy stosunek z mowy

0: i pojmowanie dnia dzisiejszego, więc może jeszcze coś się narodzi. Zobaczymy.
1: A też realizację filmu prowadziła ekipę przez kilka krajów, a także do miejsc zbiorów na co dzień niedostępnych dla publiczności. A co było największym wyzwaniem logistycznym podczas produkcji?
0: No, to wszystko było od strony polskiej. Oni organizowali te wszystkie trudne sprawy, co dotyczy zdjęć na wiecie. To wszystko szło bardzo lekko, bardzo łatwo i pięknie. Ludzie, wszyscy rozmówcy i też zespoły, które pracowały, byli wszyscy niezwykle też dobrze nastawieni i nie mieliśmy absolutnie żadnego problemu. Tym bardziej z logistyką. Nie ma, że jakie mogą być problemy, gdy pracują fachowcy. Nie było.
1: A jako producentka ogląda Pani film nie tylko oczami widza, ale także osoby, która towarzyszy projektowi od pierwszego pomysłu. A czy był taki moment podczas realizacji, kiedy pomyślała Pani, że to będzie naprawdę wyjątkowy film i może coś się wtedy wydarzyło?
0: Nic się nie wydarzyło, bo to właśnie zadecydowało, że objęłam się tej pracy, gdy przeczytałam pierwsze teksty scenariusza i zobaczyłam kąt, pod którym Piotr to opowiada, to nie miałam żadnych wątpliwości, że to jest warte uwagi. Cała ekipa, w zasadzie ekipa była polska, od drugiej strony litewskiej to mieliśmy tylko taki jak dodatek, robiliśmy wersję litewską i też tu cała obsługa na miejscu, znaczy operatorzy i dźwiękowie, wszystko było na najwyższym poziomie, więc nic nie zmieniło. Wystarczyło przeczytać scenariusz i już byłam na statku.
1: Po zakończeniu produkcji i przed premierą na antenie LRT Kultura, czego najbardziej życzyłaby Pani temu filmowi? Jaką może dyskusję chciałaby Pani wywołać wśród polskich i litewskich widzów po jego obejrzeniu?
0: Premiery poprzednich trzech filmów w zasadzie dwóch, bo pierwszy był produkowany bez mego udziału. To były, organizowaliśmy premiery w Pałacu Władców i to była prezentacja, nie było jakiejś tam większej dyskusji, ale była prezentacja autorów i bohaterów i to jakby nie było też, była rozmowa szersza. Tym razem ja mam nadzieję, że ten film i ten cykl zajmie bardzo, bardzo poważne miejsce i możliwości da do dyskusji, czy do jakichś tam prac naukowych studentów, czy będzie on oglądalny, bo szeroko ogłosimy jak zawsze, że ten film jest i na LRT Epica będzie dostępny, więc w naszych czasach, kiedy tyle jest produkcji, to kwestia jest to informacji, żeby ona dotarła do człowieka, który może być tym zainteresowany. Więc to jest produkt telewizyjny i internetowy i ma swoje życie w telewizji. Trzy odcinki są na stronie internetowej TVP i też LRT. I ten czwarty, mam nadzieję, że czasem też będzie wyemitowany w TVP i będzie dostępny.
1: O filmie dokumentalnym Rzeczpospolita koniec i początek rozmawialiśmy z Teresą Rożanowską. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Weronika, Sylwia oraz Zenon przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14:30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia!